0: A wiesz, że je duo, gdyż przełso krasne, gdyż se raz bola dżida a woki, możesz so rynie wuspać, starsi su precz, a możesz wużić. Zo nima taj dżid a woka telko zamujtoszcze przeco przez tybie, to wie tyś Danila Hazec, a wop spiewa swójsku woku.
1: Gdyż

samo inčino. Po napošeščih je a vostaneme pri šulske teme, šako bi vun krute a tola jara vesove, vun se jako vučo žadaše, ale vežeše z dobom jara dere vuvučovač, tole vučini tea bemaka, vučarja a džensniša narodninarja jubilarja, vosveči menuce dženca svoje dževedžesa čine, pritem može na boate žnije svojo skutkovanja zladač, stotki šulerjo, nedičom neko kolegine a kolegojo vuočovanje na serbskih šulach. Vun slušeše k tým šulerjam serbskie rozšerenie vyššie šule Budušin, koci so tedy do Kočebusa delegovachu zobychu pomhali, deňo serbský duch tam na šuli širič, serbskú šulu natvarič, zromadne s Jurijom Kochom a dalšími zloží vun potom Kočebusu svoju maturu deňo serbsce. Čas živenia vosta Vusko stamniše z Kočebuskej šulu zjazane a s nedušším direktorom Jurijom Pečku. Teo Bejmak natvari za svoj čas jako direktor Radvorskej šule tež tam Ratarský muzej zaruči serbskorečne riadonje tež z malo šulerjemi, šož je dženca zaso vulka tema, z prevrotom je zaso do Budešina na tamnišu serbsku rozšerenu vabjachu, zoby šulu navedoval, a je Teo Bejmak spriotova nowe założenie serbskiego gimnazja, a to z przeczahom do nowego kompleksa na Listowej. Zdobom postara się z początku 90-tych w nowe fachowe kabinety. Serb, domowinian, župan, nan, przedseda konfliktnie komisji Radworiu, hobijowy rator a założer Ratarskiego muzea, fachowe poradziowa, wuczo, dyrektor szule a gimnazja, hej. Wyszy z studijny rada, a haj zasłużny wuczo ludu. Dżęca, mawun narodniny, poska szydny serbski rozwoz, hori so z ciełom a duszu za to serbskie, za to chcemy je poczyścić. Tyś dżęca wyza tu serbskim rozwozu, 5 godzin a 40 je.

0: Vossa mente no Porsche Schiche. Hi, hi, doe kiwa hat spischi skolesom busom autom abo s čestneno tola z litadvom popuču hat domis ne abo zuzbe. Zavisce mače vaše plane hižo hotove, kajstisch my, wizos my, dipko nek spočatki vujkich prosin tak rec prozninske veselo za vuši spriotovali. Svuchoru, kotraš skutkuje nimale kajš live z litaniša. Tam, gdzieś dzieba minuce, nasz wone Rek Christoph przy recepcji, a won ma z tymi a tamnymi turystami kitro ruce a wuszy pone dzieła poskamy raz tu na wórysk, sztodre tamle przed nim stej przed recepcji.
1: Przychodne proszę, jak może wam pomóc?
2: Ale poskano, ja tą let na kupu Ibiza, ale tu nie poproszysz mnie, nie?
1: Wokomik, ja to próbuję. Hej, to je mi že.
2: Zaplacane? No, ale ja ta dobu tolajúce připonju. Na kvasu svoje je sotre piskač.
1: To je mi jara, že. Vopravdže. Vaš lid je šmonene. A co naruna tu nesti. Ale příšodne lid budže... Poplane juce poponu.
2: Juce, popodňu hakle.
1: Hej, tak tu stej.
0: Nedzielu pojednačich neskomče serbski rozvoz zasvědčič, gdyż vusevame prosnicku svuchoru, špurfinke novu, cilinovu, luštnu a čerstvu. Svuchaj doho, doso, spivaj Lex Hendriksen, ja praju. Svuchajče serbski rozvoz nedzielu, naša svuchora, do prosnino, 10 po 6.

0: jeste mir czas. Za was, lubię dzieci.
1: Nakładne auto?
2: A mieszała!
1: Twaria zromadnie?
3: Na naszym trawniszczu!
4: Tak, hotre.
2: Sme wszystko doczynili, Bagoro?
4: Wszystko hotowe a dotworene.
1: A jutrze je za sokunc tydzenia.
2: No, ja bych tak rada jeszcze niż dotwariła. Netko lieczu bych mała dzień w te dnia twarić bez przestałki. Nie możemy tu przy lesnym puczu proste dalej czynić. Tu na stola nikt tu nie widzi.
1: Sme z naszymi nadałkami hotowi. Dobimy na pondzielu czekać.
2: Ty noś by so nieżto stało, so bychmy dalej twarić muli.
4: To si raczo przewodce nie przy.
2: Bogowo! Co da je tole?
4: To iście ženy mili nesme.
1: To tola, ja to znaju. Zemia žri, ale nic přejara.
2: Mie cele spoči u ne. Šo tak jara čepota? Jeda zemi zima, abo što?
4: Če odlasi se tež přeč, drbjova se možeme dale tvarić.
2: Što? Tola ničo za to nie môžu.
1: Dajke niž to je tu, popolala nás celé neušidne.
4: Je zaso nimo. Zemia je so zmirovova. Znano s onimi juce ve povišťach, što je to bylo?
2: Oj, nadžio mne, nie so nikomu ničo stalo.
1: Pojtaj, poladame veuse, kajke tam vupada.
4: Cerke jeszcze stej. A domskie wupada ja bezpochoczny nohajkaś przeco.
2: O, szkoda. Szo wupada cyle normalne.
1: Poladaj raz dokładnie na busowe zastaniszczo. Widzisz te rozpukliny we ścienach? Tam są szkałby widzieć.
2: To tak postać nie może. Nie, nie. Busowe zastaniszczo dobi ludzi przed deszczą szkitać, a nic im na łowu padnąć.
4: To dobi so spisznie zwuporedzić.
1: No, moje dla.
2: Ohaj, oni budu mój beton trebać. Spisznie dobimy przyzywić, co to nydom przełozmiemy.
4: Tybie ani zimie żrynie zadzierzeć nie może, myszała.
2: Nie, ja cubę tam mieszać, a twarić.

0: Jutze, je prini pozinski dzień, dżensa posledni šulski dżeń, a jutze wusywa zaso honioserbski telewizijny magazin Wulatko z tujšto temami, na przykład Niemcy w finalu wubidżowania najrenczych są, pytanie za sornikami z trutami, 70 lat serbski dom, to są jenoż niekotre temy aktualnego julijskiego wudacza. Dalszą temu, leczną temu wusywania, na nitko raz Milan Grojlich troszku nadrobniejszo przedstawi.
1: Możnosću kupania je w Hornej Wužicy tojšto, hač zjavne kupele pod hołym niebiom abo jezore a haty. W osobie pola młodziny pak są też skały jarawo blubowane, kaž na przykład w Nupnicy.
2: Hej, du kan jo tak bone nu.
3: Det er jo fejl vodtjavstvær til jo. Gubbar til det simpelthen i vodtjav.
2: Ha, jo en susnate ludi, serbske det.
1: Tež radvor ju kamene a hokach, so ludzo rade v nedeši skavach gubbaja. Če odlara, čo tam mač v zjavnych gubbelach?
4: Jo nejo žan zastup, možeš to im všetče miš posmet, skakavč vusako, nic je nežen, 10 metrov, bo ništo. Božo nam še gled ničo nejo.
5: Hej, dvojce, trojce v občen jedu. Skrutka v očasviče, pa zdumaj, po tej temperaturi, to je najljepša možnost za me. To je kajš naš drugi puljo.
2: Tako je, že ti ajfah mirnišo jo, nekaj v bojčevi kulturi, bude v sužom pipšeli ljudi, zlati čepoh temperaturo, a to je jo renčo.
1: Ale v vele skavah je kupanje popravom zakazane. Ulki džel skavov v regionie šak suša privatnikam. A so v skavah kupač može tež strašne bič. Štú ruku je, jeli so nezbožo stanje? Jurist a předseda zariadnického zjazka při kloštorskej vodže Štefan Anders rozkvadže.
6: V prvnom reži je vizor kuži nepromo za sebe samo zamojite. Dyšien, například, jednu skavu obsiedži, abo jednu večú hačiznu, abo tak dále. A vizor so ona napríklad užíva jako také kúpanišťo. Jo jen vizor jako mýčel, díže za to zamojíte ladač, hač jo to tam viste. A když jen v obmysle napříte má, je vizor přece radobne tu souvicku zahačič, se s jenom potom a tiež odpovedne značky nastajíč.
1: Tak sú nikotre z najrenších plečko za liečne vesela, čiž sú generácie púhač navúkli, džensnýši džen bohužel ilegálne.
0: A kak to vupada pri takých skavách? Kak vupada, když môžina vodhorek a dele skočí do vody? To vidíme jutce ve vúľadku s typkom 12 MDR televízii, krotko podsibedlky nasedom je, no až to môžeme dženca, a tiež jutce hišče riano doživič nimo vúľadka nedom našich pokývach, potem pak... Jsme potom, to jsme vypobili z krotka práze.

0: Zwastańcze se woko Miki Swonca Lubicz przychodnych 6 tydzieniach szako jedzenca posledni szwiski dzień.
1: No ja się muszę za popynyszki krzynem tu kiedyś. To są się z moją naną tak ucznie za znamki pynyszki krzynem. No ja za jedną jenku mam 1 euro za 2,50 centa.
0: No widzisz, dżęca je wony nimo, dołe szwiskie leto, prozniny kiwaja. Wam wszystkim riane prozniny przyjemy z tuśto dożywieniem i rady tyś naszej domizny, albo tyś dalokie cuzby, a to nie dobisz. Przeco daloko won do świetanienie, tyś zakski mamy krasne rożki, kiś wabia nas za przebywaniu, kajś na przykład chutne horiny, żytowskie horiny, albo runie dokończenu w Łużicku jezorinu, gdzie są pecz wielkich jezorów mesobu zjazane. Zamuli się szulario w prozninach też za tuni fęk, runie tam dojecz, poskiczy cwon. Znowa prozninski tyket, 630 euro posta. Za 6 tydzieniu z jawnego wopkada podsuwie Zakskie, a tam kończynie Halle Lipsk. Jiniczkie wumienienie je, lubi szulario, zamacze szulorski wupokaz, z to wukadżam, a potem może czesej za tuni fęk, podsuwie Zakskie z busami a czachami jeżdżić, 630 euro posta, cwon ma wone poskitk za was. Aj rezerwowane. Dżęca pak najprede raz swoje znamki przyuzacz, wotozacz, a Boże dla so nic miazacz. Za niekotre lita was nikt uwia, co nie prasza, kak w nie bychu. Tuż dżęca je przyuzacz, akceptować, a potom, że żywy nie dale, prózniny wo siebie.
1: Wyszulami moje, jest wyszyć już kanie. No ja się muszę za popynyszki krzynem.

0: nicht am je bidel knabber so ma doch zu ich rastole sarat
1: No ja si musu za popinuški krnem tukaj. To smo se z mojom nanom tak učine za znamki pinuški krnem. No ja za jednu jenku mam je 1 euro za dvojku 50 centa.
0: No widzisz, dżęca na poslnim szulskim dniu nie może sa dopodnio za szulariu spiszny dosć minęć, a potom, gdzie skończnie do dołych prózdninów w panczan kukowskiej szuli Ciszyńskiego, so szulskie lito czera na cele wosebite właśnie skończy, so minucy miesace doła na tym dziewali za dostanu nową szulską biblioteku, a to nic jenoż ze czerstwymi kniami polcach, ale też ze szczynami, kisz kojże takle w szuli nima. Bettina Wenderotowa je so tam rozladowała a najprede raz dokładnie przyposłuchała.
2: Wszystkie dzieci są lica wiele naukli. Pisać, liczyć, a wizo też czytać. A zoby so szaproca tak prawie wudaniła, może swoje kmanosze nowej szulskiej bibliotece wotnietka intensywnie wupróbować. Widzimy nocy hiżo cele derie, do kotry je polcy najradšo przyjmną.
3: Te holce najradšo te goniace damy, za tym prynni letnik je niekiedy nic za kruzlich kuj, a tu tam za tym sporta cyci.
4: A ja najradšo przeczytstwa, a takle ze skuniami, ule mickami, ule Harry Potter.
5: Ja schätze tam gerade Paula, was ich wupostim.
6: Hat es ja abschreckende.
7: Dann Prittbuch schätze deine Zellki. Dann in der Wiese schätze Zapisser, Japan. Da knie Knoppo hat er Vigi. Nichts, nicht in Nutzrea dort. Da bin knie Knoppo hat schon nicht.
2: Przychodzi so potom Schulerio czwórtego letnika do służby bieru, a na woknu knihy katalogizować, wuposzczować a zaso zriadować, powiada dyrektor szule Aleksander Kozak. Dalej reknu, co chce so o to pracować?
8: Zomy znano, szafnemy też naszą biblioteku, która się oprócz jara dere napełnione na miejsce ma naczesne, bych prawie mam wszo, że zadzieć się serbsce dawa, też pola nas szule bibliotece. Planowane je, zo nastane tu ewentualne taka gminska biblioteka. Zo my prajemy juno dwójce w obtydzień, dostaną wąkowne osoby z gminy, z dziećmi można tu iść, knie wypuścić, albo cedejki, a też o to profitować.
2: A zo bychu ludki, soła zala, a wódny mórz dzieciom też przy czytaniu przez ramio ladali, je grafika Stefan Hanusz z czyny bibliotece, a też dalszą przyziemiu zromadnie z dziećmi kreatywnie wuhotował.
9: Ja sam myślę, po wypladowaniu 12 metrów, ta kutba, skoro 10 metrów wysoka, po Jounucka, w bibliotece, są to 15 metrów, to jest to jeszcze barba, to jeszcze dziwa. A po prostu są przyzywili te dzieci cycza, czwartoletnika, z tymi są potem romadzie zdziwali. Wiesz, że ma pan niekoto wiece dobra zwuprowadzić, pożyczo, a musimy czera wieczor, bytlek nadziesać, smo hotowo dali.
2: Po takim susi szuli panczycach netko wszyscy prózniny zasłużili. A dziakowano te albo tamne kniżki z nowej biblioteki im zawiesz też prozninach wostudowania budże.
0: A też po prozninach cedza na kreatywne właśnie napisanych kodbach dale dziewacz. Skyline Budyszina, kotruż je Stefan Hanusz zromadnie z dziećmi stworił, dostanie na przykład nalepki za buki pisak, no, kiż potom bo z prywinem jeszcze ryczy informuje w obrazy. W okniuni a poręczenych szczynach w Panczycach Kukowie, tam szuli, możecie się też naszej damotnej app MDR Serbia, a też naszych stronach internecie w obladać.
1: No ja się muszę za popynuszki krnąć.
0: A nie tylko jeden dalej, do dola. Weronika Kaliniuczyna nam zaspiewa. A rysuje, jak daje dołolu, szulario. Gdy jeszcze posiadam z dołolu buli zimskich znano niedzie raz. Sylom chodzi mocno na czyje. Dajcie sobie dżęca, a jutrzejszy dzień też was lubić.

0: Шачилска не. А јас се мусу за попенушки кренам тука. Што смо се моја наномта кучина и за знамки пенушки кренам. Не, за едно јенко мам ја 1 евро за двојку 50 цента.
1: No widzisz, a samo damotny zastup mówi parku Botropy na przykład. Maja za dobre znamki po skitku dobropisy w technickim shopie kaś ekspert, Mediamarkt, albo też kniju Nitalia, a jeszcze wiele wiatce kiwa tym, kiż Maja dobre znamki na dżęsniejszym zakończacym wuswyczeniu. Takie akcje szak kuzi lito podsywi niemskie poski czuja zwiecza. Na dzisiejszym poslednim dniu szule, drudy też jeszcze na drugim dniu. Smysmy za was raz niekotre takie poskytki zestaili, lubi starsi, lubi szulorio, što możecie se za dobre cenzury takle szitko damotnie poprzeć. Ale to nie wiezo kuźdemu poprzate na żel, što jeli niebie rune dobre lito, szulskie lito, jeli su znamki stano tak szpatne, za co szulorka albo szulor nie przesadzi, a ma strach je doma pokazać. Za to mamy niemskie centralne czysło 101-116, a tam może szulerio, albo też starszy najpierw raz z nikim powiedać, kiedyś poma radu da starości synaposka, wiatrze bo tu tym czysle, a też k akcjom w obchodach a zariadnieściach po całej niemskiej, a z tym też tu po nas we Łużycy, namakacze na naszej internetowej stronie, naszej damotnej app MDR Serbia. Smy za was tam wszystko raz rynie zezbierali, a nastajili szako jedzenca, posledni szulski dzień.
0: Ja se mužu za popenuški krenem.

To je obchodzie hotová šamavosť, što až su neznači budešine 1. junia nadživali. To su menujce z mosta při dvornišću objekt načametali kišerunie do dvornišća dojú. Při tym su šklencu, tam gdyż tu navoda čaha sedzi, skoncovali a to na vysakosti jeho vôbe. Kajš přes dživu nie so von zranił. 1. junia to bije, bo tym sme tež rozvosu rozprawili, nietko pyta zjaskowa policja svitku, što je na vonem dniu nieżto na mostcze przy dziewowym zariedze wuladał, nech sa rade pola zjaskowej policje w Habračicach, nim se Ebersbache przyzjewi 1. junia. To su nie znači kamien, abo niekaki ciężki, no, z mostadele a czaha pone trichili. Tam, gdzie siedzi tunkiś, cza jedzie tak rec. Dalsze nowoszcze policje, te je Matej Cysz za nas zbierał, nydom jema za nas tu serbskim rozwosu.

0: te máš nám tiež žádošť pučovač pod roze Parízu, stolice francúzskej. Vosom hodin 12 je.
1: Polícia z G.
2: Polícia je pri vulkokontrolách v Budešine a Nových Boršicách viac hač 590 osobo přepruhova, přitom zvěstčichu cík vostajomne neskutky a dalšie 9 až 43 přestupienu poriada nemsce ordnungsvidrichkeiten. Mierzrujem džiše vo ježdženie pod vlivom alkohola a junutež vo ježdženie pod vlivom drogu. A tute kontrole te bych udžil projekta k spoznavaniu drogu na drožnom obkadže. Při tym był paralelnie 36 policistków a policistów k tak mianowanym znajariam drogą, niemsce drogenkenner, dalek ubwanych. We Wojrecach są nieznaczy golf w obszkodzili mies utoru a sredu wieczorom rozkownych u jednore na Albrechta Dürerowej, tak puczryka. W obrócz auta wiecna szkoda niedzie 200 euro, policja przepytuje nitko wiecnego w obszkodzienia dla. A w odwymaj niezbożomaj policja na stejsz informuasze przy niebiesze sredu poponiu, to jest o 19-letny przy czeskim niezbożu zranił. Młody mąż bie mnie skacze korczmu a komorowom popuczu, jako chcesze naliwo, jecz zjedzie jeho fort zatal niejasnie przyczyny najprede naprawo, a potom tola naliwo zjeznie, auto so przy tym przecisne, 19-letnego dolečachu z helikopterom, ciężko zraneného do Korunie, więc na szkoda uczynia niedzie 1000 euro, policja pyta za svitkami tuto niezboża. A dalsze jest ostało na A4 pola Porchowa, tam Tvarnišću jest o wohaczenie łopkada postarało, 24-letny bez sredu rano do smiera Drežany popuču a ze svojim VW-om pouštím zdáču niekeč blivosť čedla zjezdne zjedže. Auto storčí při tým do krome kamenia, vosta dla toho ležo a blokirováš jezdňu. Zranil sa so při tým nichtu nie je. Vecná škoda leží pola niedže 1000 euro.

0: Dzieci wesela są na wielkie prozniny, a my, serbski rozwoz, wusywamy proznińskie wesele za wuszy. Niedzielu słyszycie naszą nową słuchorą w naszym niedzielniejszym wusywaniu, a ta skutkuje niemaleka szlajf z litaniszcza, tam gdzieś żywa minucy wonerek Krzysztof przy recepcji, a won ma z tym albo tamnym turystom kietro ruce, a tyż wuszy pone dziwa. Poskajmy raz na wurysk, szczuter tam linitko przed recepcji stej.
1: Haj, proszę, jak mogę wam pomóc?
2: Dobry dzień. Ta carbonara. Dziada ta dała.
1: Co, proszę?
2: Ja sem prede słyszał, zostcie przez mikrofon, oni kakie carbonare ryczał. Mogę si tu niedzie kupić?
1: He?
2: Na te nudle. Zostcie carbonara, Juszku.
1: Haj, wieso, te tu zawieszcie tyś niedzie dała ja. Ale nic pola mnie. To się opak zrozumiał. Widzicie tu maczko, traż tam na wałce siedzi?
2: Oj, widziu.
1: Ona pyta swoje dziecko, a oni rykają ze swoim menom carbonara.
2: Ach, tak. Nitko to zrozumiał. Daj, podajcie ja. Ja raz matę słyszę. No, to na wiele uspiecha przy pytaniu, no.
0: Niedzielu pojednaczych. Nie skończcie serbski rozwoz zapiknąć, gdyż wysyłamy proznińsku słuchoru, lusznu a czerstwu.

0: Avamax vo Kralach a Kralonach, King and Queens, serbským rozvosu, vosom hodin 20, či je a to chceme dženca k narodinám gratulovať škulovatým 90-činám narodinský postvo tun kvatanietko do Radvoria.
1: Přejeme z Božo.
0: A tam Radvoriu so Teo Bemak přes tujšto z Božo přečo byu dňa veselí, šako ma dženca kulovatý jubilej 90-činy vo svieči. Wiele zboża, Bożego żonowania, struotu, radość nad szydnym dniom, a dale dość mocu za dziwo na swojskim pulku, a sobie dość młodych, silnych pomocników nuczką po boku. Dobrze ja, narodinare lubi swojbni, a dale pisaja, wostajn, dale hibiciwy, my dale zajim za serbsku polityku, za serbskie a druhe podałki we switche. No, dobrze ja, manżeska Gretla a szitke ci dzieci ze swoimi swojbami. Jeszcze dodadza, dżęca so szice weselimy na hoszczinu z Romanie z twoim bratrom Konradom. Potom cyrkone 180 lit poriadne woswiecimy. Tyż jemu luby postru do Rożanta, dajbo zboża do przychoda, a weselo z lubymi. Dwójnikaj, wuczerjej Konrad a Teo Bemak świecitaj dżęca swoje 90-činy. A dalszy gratulant chce so z Bożo przyczam swoimnych przyzamknąć. Juro Geras Kocebusa gratuluje swojemu niduszemu riadoniskiemu wuczery matematyki a chemie. Dale dopomina so na młodeho a angażowanego wuczeria kiżby, a je przykład za niego. W imieniu wszystkich niduszych szulorów przyje Juro Geras Kocebusa wutrobnie a gratuluje k narodninam kulowatym 90-činám. Teo Bemak, marženca narodniny, 90-činy to sú svojbni vútrobne gratulovali a tiež nudom bratri Konrade, tiež vún, marženca 90-te narodniny.

0: Stwoba Boża rjana je. Tyś na dzienniejszym piatku na podziwieczych je.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Projekt Zari ma so dale wiesć. Za to wupraji so czera poradzować wubiak za praszenia serbsko ludu po boku Zwerskowa ministerstwa za Nuckone. Gremi skadzowaše so prini raz srednje Łužice na niepelic dworje Runom. Na posiedzeniu dzisze mjezdrujim wo dôdobne finansowanie założby za serbski lud, wo menšinowe prawa, kajštež wo skrúčenie serbskej rieče a kultury. Nimo toho predstajichu so usledki Łužického monitora a dotalny stav projekta Zari. Za jeho pokročovanie tu kvilu novú postvu vo spichovanie přijotuja. Po posedženju v opetachu v občelnice išče Slepo a tamniši Serbski kulturne centrum. V Serbske zakvarni šuli Čišinského Pančicach Kukovie maja vodnetka novú džičacu biblioteku a s dobom sú vumilský projekt na Kodbach šule zakončili. Grafiker Štefan Hanuš je zromanie ze šulariemi dvie vulky sčenie, mjezdrujim s bajovými figurami a kontúrami budešina vôtovom. Přičodnom kroku dostanú rysovanky hišče odpovinné nalepky s narávaniemi, kýž môža sa s pomocou buky písaka votrač. Loni by sa spichovanské tovarstvo šule za projekt 5000 euro ideovým vubiedžovaniu založby za serbský ľud hudobilo. 8 členov Krošťanského pasionského zjednočenstva vopčeli sa od čerajšieho do nedele na zetkaniu Europasion v Sankt Margareten v Austrijske. Kongresová zromadžizna odmieje so dženca ve Víne v Domie EU, potom vítaja hosči parlamentše. Júce vopladaja si hosčo pasionskú hru Miriam Stark wieder Tod ist die Liebe, kotraž predstají stavíznu z vida Marie Madlene. V Sankt Margaretenje svedča lica stoletne jubilej tamnišich pasionskich ro při historiskej skale. Loni septembrie odmieje so kongres pasionskich zjednočenstvo v Kruščicach. Na niektórych połowansko-szulskich centrumach w Łužice jednotliwe połowania hižo pod tukwilnym planie wyuczować nie budu. To wukadza znaczyska kultusowe ministerstwa k planowaniu szulskie sycze. Pozadkie zosu niektóre riadunie jara małe, a tu iż maja so riadunie romadze położyć. Tak je na przykład planowane zosu wukubanie ladanskich fachowców z Kamienca sobu do Wojorec przepołoży. Wukubanie na przekupca za biurowy management nima so hižo Kamiencu, ale jenoś jeszcze budyżinie poskyczyć. W novembru ma planowanie jako oficjalny nacisk przedliżeć, a od wukubanskiego leta 2027-2028 płacić. Na regionalnym ideowym wubiedżowaniu Niemskiego Centrum za Astrofyziku, DZA, bu 12 towarstwo a instytucje umytowane. Kujżdy z laureatów dostanie 5000 euro za swój projekt. W okresny sportowy związk Budyżin chce na przykład z poibowanskimi stacjami astrofizykalskie temy z pomocą sporta rozkłaść. Towarstwo zahajenie regionalnej kultury srednie Łužice chce klasicki modoczyść z digitalnym wyłotowaniem, CD-czyścią a astronomią związać. Zvězdno maja nové modele modročišča nastač, kotre so zvobsvetoškitnej techniku stilu modročišča na pvátčišča. A to bych u naše dženzniše povestče, kýž namakače tež na našej strane internetče, aby naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajrunje so tu budešenje svunco nesmije, to reka mročele sú pred ním, tak to so dženca predso zaso vodmenia svunco a mročele. Sucho pak převažne vostanje, ale vecik, ketro silnje duje tošo pri nekak 22 do 23 stopniach. Temperatúry juce upadaja podobne, juce pak ešte trošku viacem mročelovač dženca a tiež jednotlivé kapki deszcza, co jutce można.
3: Ale to dobre, mroczyle, co zaso zminu, a potom co słońca na nas zaso smiła. 4 pona po 9 nadra, wszystko swobodne. Wyskacze też, żony nie mam poskytku. Tu już mam dobry start do poslednego dnia, tutego dziwowego tydzienia, do poslednego szulskiego dnia.
1: Serbski rozwóz.

0: Mianowicie chcemy poręczyć, Matejo, wostaniemy przy ideowym wubiedżowaniu DZA, bo kotrymż suruny hiżo pływysza ryczał, ale nie tylko, budzi to hiższe konkretniszczo, jak da możemy si na przykład projekt budyskiego wokrezno sportowego zjazka przedstawić.
1: Aj, tun zabiera so z grawitacją a kondicją, po te słom sportowa galaksja honia wużica. To so, kajż mianow hiżo praj, astrofizyka ze sportom związuje. Dzieci a dorosczeni dożywia przy poibułanskich stacjach, jak moce świetniszczu z czyłom zwisuja. To mu fyzynodu motivować sportować, a sportu co, koci znano żanu w osiebie dobru znamku fizycy nie maja, przez sport potom fizykaliskie moce zrozumieć.
0: Aha, po takim fitnessowym studiu w kombinacji ze świetniszczą.
1: Oj, tak, murec. Potom zmeja biły wodze a ryczicach projekt Astro Cinema. To są znate science fiction filmy, kajż Star Wars albo Gravity z romanie z wiadomostnikami DZA Ladaja, a tuci potom komentuja a posudzuja, što je fizikaliski fakt, što mu w opravdzie tak fungować, a što je fake.
0: Zajmo za filmy jasto, to klinči za rianem, zajmowym, wiadomostnym kinowym wieczorom, kiš je zjazany ze spichowaniem w fizice.
1: Prawie, a też za wumiocov bu projekt nastročeny wiezniščo mudročišču, unrika. To są tradicionalna technika mudročišča z wieznami niemsce sternbilder, techniku a CD-čiščom zwerza. To runja dalszy projekt Be Light, kotryž je zamierowy zwiask kulturnorum Honia Wužica Delnia Šleska zapodał, sadzi na wumiowsku temu, moži fotografojo zabieraja so dziewaničkach ze svetłowymi fenomenami. Wot svetła wiezdo hač dojamy a wujwaja sto svojsku ustajencu.
0: Widzisz, ideowe wubiedżowanie Niemskiego Centruma za Astrofiziku DZA jest poczatk miesaca poczyścił svojskim ideowym wubiedżowaniu projekty, kotryż wiadomość, jenoż na wopieniu, nie rozjasnieja, ale w praksy, a w siednym dniu.
2: Salut, ça va bien?

Künst tydzień ja stoję przed żuriami, a ten burzo gaż co szo bajkojty. Deśnie dożywio szo słujański bajkowy festiwal wycyk tomu zgonie żonet w naszym programie. Jo, jano bajki pak nie odcym ulicować i dzińca sobie. Dalszne temy wam net przedstawiam. Ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Do tego co wam redne żeńże coś, a dobry start do końca tydzień.

0: Při telefonie mam nento w jednicu Deszańskiego Domu Niskiego Muzea, to jo Katrin Schwielina, wicze a przez wicze bużo tamten słowiański bajkowy festiwal. Nie perieras dobre żyn, Katrin.
1: Dobre żyn.
0: Jo, co jo to wesebne? Dla cogo słowiański bajkowy festiwal? Co to groni?
1: Ja, to groni, aż my wopszało, że słowiańskie bajki ulicu was dajome. Also szykny kęć k nam przyjdu, ulicuju słowiańskie, a teke saskie bajki.
0: Słowiańskie ze skuterych kraju?
1: To ja dokładnie nie wiem, dokolaż to ja wopszało, że mieszane. Nikotare, ako na przykład ulicu Walka Uta, ulicu jo ze słowackie, albo ze czeskie bajki, teke ze serskie. A nasza kupka powiedańska żywat w oma handel, jo samo zase za nas ekstra jedno grasze przeredowało, a to se pomenio w, im reich der Ludki, der seltsame Pinorek. To je zase ta żywatwowa kupka ma handel.
0: Po takem nisu jano słyszasz bajki, ale takie żywatwo mogu gości dożywić.
1: Ja, pupkowe żywatwo, also to pupkowe żywatwo ulicujo na przykład ci małe swinia, a ze z tym ja to wielgin wotmieniate program, a ja se myslim, aż za kusztigo neco przypodlajo.
0: Jo to ninto jano za dziši taki festival, abo kak to gleda?
1: To wiedzi za familie usmejone, to groni tyke za dorosčone, veni zavisče tyke wiele sposa doživio, abo wiele wesela maju při krašach tych żywatwo neko.
0: Zegar jadnastčich se to zachopijo, a přeci na obyma dňoma až do pešich wetpodnja. Co dajo mimo togo?
1: Mimo togo porucujeme zase žišice gráša, te žiši mogu pla nas basliš, a ako přeci se vie teke šminkovaš a přeoblikaš, a se vie dajo teke neco kježi, máme my na obyma dňoma zase jen mal imbus.
0: Co je to nejrednejše na takém festivalu? Teke snaž za vás.
1: Also my se vie teke gašme cas máme ráda, se ogledajome jednotlivé gráša, dokoláž tam je přeci něco veľgen viasele, co přípodla. My máme naše viasele na toštých grášach a při samém je to vopšau, že tak, až my se s tými grajajami a grajakami samo se přijašila lili.
0: Jo, po takém bude to redna a viasele svížin Svojenský bajkový festival v Dešańskym domu Niskym muzeu, abo na terenie tam nic pod kovým nebjom?
1: Se vie, nažijúca až to vedro se teke žáža a nic tak šopve jo, abo teke snaž nedašču jo.
0: Groni Katrin Schwielina, Viednica muzea. Učavne žek viele úspecha v jasoda.
1: Žekuju se, na strohu zase slyšanie.

0: Prorazninske udaše serskiego casopisa za dzisi płomie, jak dostasieju. Casopis se sapszynarkam a sapszynarem w szulach rozdzielują, jo lecu ich ceptarki płomie skazali. Uwadzy, jo płomie teke w serskiej kulturnej informacji lotka na przedajn, wiecyk oprzymierzyju groni nam redaktorka płomienia Katarzyna Fidekowa.
1: Cysle sedem wesem to groni w casopisu za juli a august namakaju cytarki a cytarje se wie pasujuce temy k prozminam lesieju a dołoloju. Myslim se, aż buzio se dzisiam komik Geruca Noc spodobaś, jo przyjaciela Felix a Florian nioco tej psi tak usokich temperaturach rozbieżaś w pestoli ako twarożk w panwi, a co cyni tej gelca psiesiło gerco się, wetom cytamy w komiku. A na geruce dniach meżo na każdy pat limonada pomagać. W aktualnym casopisu dajomy k tomu dwa recepta do rady. Skero w prozninach zmieju zisi więcej casa za baslenie, a teke ou meżom nieco rytnego dopyrucyś, jadnore dopomnienki na dołol stunich abo samodermotnych materialiów zgetołaś to zio, miazy drugim barwoj te kamienie ugliedaju wielicnie.
0: Jo, a pen maszo doporucenie za jeden ulet we prozninach.
1: Jo, w prozninskim udasiu wezjawijomy prydny ziel zerie kpelskiej łużycy, to groni aż cytarki a cytarje zeznaju szakę miestności po drugiej stronie granice, zioż suteke serby żyłe byli. Ten raz stoi wiaz Lubanice w Srejziszczu, zioż jo farar Mikłausz Jakubica statkołał. Wenio dokręcył w lesie pieśnaścio stół wesym astyrziaścia, prydny psiełożk Nowego Testamenta do serskiej rycy. Hołacej cyta się w tekście, a wizi się na fotach, kak jas zinsa ugrieda. Lubanice laże blisko miasta Żary, a tam jezio się z Hesiebuza około jadnu gezinu.
0: Jo, teke gödenka a żarty namakajosz od casopisu, a na sledne boku we rubrycy z lusztom a lubościu za to serskie przedstawił się dzisiaj samo nasz kolega Sebastian Ilikowski-Winkler, wynio komponist a muzykowy żurnalist, a niega ako uknik jo teke cesto teksty za pomie pisał. Po takim wiele jasela życzym wam lubi dzisi ze zajemnej lekturu proznińskim pomieniem. Jo, a redne proznińskim Znański spił mamy też ci za was, albo liszojski, liszojsku chwoszczonku by mogli gronić.

0: Stefanie Krautze zum Artikel Stilkulturne Pokaski zakönst tyżynia za was.
1: Servus. Zanem Kolmcu blisko Wejec jo Liszewska sezona jest zachopila. Dupkunie kształtoju Liszewskich feriów Zakski. Bramborske są takie witane na wysobne wierzenia. Te budu we dżinsajśnego aż do 17. julia. Tam zwizują wiasku Cany Kolmc z nalogami a figurami litosnej pojści okolo krawata. W drugim żielu podawają doglede do krawatowego mlyna. Oglądają mygu przysnuchliś do miasteczku, któryż leży za kulisami. Zachop, kio przeci zagażasyszych przy selskich rotach mlyna. Tura trajo 2,5 geżynie. To plaši przeci jasyż euro za doroszczonych, za ziszi 6 euro. Chtoś co tam dojesz, taż se net przyzewio. A dalej żowe krawatowe mlynie. Tam bierze już tydzień glujko przedstawienia litosnej krawatowej pojści. Jej se groni wykurjały samoty. Takie żince wicze a przezwicze to pokażu wecega wesemich. W tym czeszem żilu krawatowego czojenka, co krawat umożesz duszu swojego nana. Jak se to czojenko uwijo, to możesz odolabować w całym końcu. Pokazać budu tam namiestnie teke, jak wesana je swiesze swoje żni p żunym żilu. Gledaj szo, dla zastupnicko dejali se starasz tak jesno, ako możno. Żadnych zastupnicko nie trzeba szo na Lausitz jade. Przez ten festiwal możesz szo ten kęc tyżynia we trzech miestnach Lużycy nieco doliabułaś. Żinca grotku, wicze drioku, a nieżelu barszczu. Szudzi wycakują was pyszny dzień. Wycega dwieju jo pen jarmang możność szu. Wycega cich bużo przydrozne żywadlo, a wycega pieszych do sedemich program na jawiszczu. Dzień za grotku burza to przy jawiszczu nad gelem nebiom. Wicze w drioku przy historyckim dwyniszczu, a nieżelu w baszczu w rożowej zagrozie. We programie są pydla kubka Stoj a Kulia Bula, Paul Geiger ciela z muzyku, ustajenca z fotografiami Erika Schutterbużo, rejebudu a workshop z lużyskimi bajkami a czojimniami. Zastup nic nie plaši. Toż, co se lubi szpot oglidaš, taż sobie tu a nieżelu dojeżo do Birku. Tam na szpotuje tuaristwo przosypyn na szpotuje teren przy drodze mloduni Jugendherbergsweg. Zachok burzowicze zegażasyszych z parkursom za celu familiu, żoż starysze a żysi mógł zgromadnie stację absolwirować. Za niemieńsze gości caka Turnmaus parkur. Te wicze mógł siebie dobyć baliokopańskie znamie wyt DFB. Wycega jadnok burzowiesne baliokopański turnier bylgojskich. Zlednu sobytu są se mlożiny ze selskich są mierili w volejbalu. Tu sobytu bużo zasi domowina kap. Ten raz budu z baljom kopasz, a to żyluje na szpotniściu. Zega dwiu. Pydla bużo nikak 7-8 teams. Przyzawienia są jeszcze możne dla mlożinskiego koordinatora domowiny Dominik Krytel.
0: Jo, a grajo przyszom wiedro sobu.
2: Wiedro.
0: Wiecz żince mocnie dują, temperatury żince stupają maksymalnie aż do 23-24 gradu. Wiecie takie, nie da się padać, takie wiczynic, niż lu może się padać, a tam słońce pak se takie pokazują, wiedro może się takie mocnie zase zmienić, wie to wieszczo na każdy pad, bużo za każdy koniec opadła deszcz a słońce.

0: Så er kakken et så tynnig lidt smaltsne, abo pommerum møtsne, abo zilaska, naša donosarska rets møjotaretne ugrønis. Naša autorka Maria Elikoska-Winklerova jose zase opšašava naših serskih visanario, ako pejedaju serski vet mavego. Veni su jej dali za šake cynitošči pšikvade a šake rozkvadli. Sledný raz jota veda gluskotava Žinca majú ešte jedno druge slovo, za ten zvuk.
1: Sme sa sledný raz už zabierali s deščom. Tam sme užívali slovo gluskaš, glusnuš. Gaž sa mecne lejo gronime paktike, to sa žinca ale čura.
2: Ca sa vegi čura, a ca sa glus pomalkim, to je open vina cejo. Posa čurka.
1: Nežli se obšestanio čuraš, pence ca se išči hilcicku čurka. Nebio se ubečnijo, a pen jo kenc.
3: Čurka, to su pen te sledne hrabki.
1: Gaž se tak pšavje, mecnje, lejo, bježe veda głosnje skrzyła dołoj.
4: Ta veda čura, gaž ved krzyła čura.
5: No my glonimy, to se glula.
3: Azo gaž jo vilgin buo, jana Dosť lia jo to žinca raz búa.
1: Casy pak se pada mecne, ale jano krotko. Do toho se na nebiu zešigujú mrokavy. Ú, to jo už vížiš. Net se čurňo, mal sne domoj.
5: Ja to se net glurno, tak me gonime.
1: Se čurňo abo glurňo. Mej cas, to jo se ale čurnuo, a nien sviši za svinco. Také viedro máme cestové aprilu. Słowo czuraś se używa tylko jeszcze na drugi part. Gaż wiele pijosz, pen musisz tylko scaś albo czuraś. Wen, wena, czura.
3: Jo, czura, jo, toga jo, scanie tylko, ako takie grobne.
1: Dzisi muse lulkotaś albo czulkotaś.
2: Czuraś, to dzisi muse pen czuraś, uda. To se nacycaju, a pen muse czuraś.
1: Abo čurkaš, gaž su mauke. Gaž veda ne bježe z plumpy mecne, ne čura, pen se jano čurkoco.
3: Gaž ta plumpa nejo pšave došť vedy perava, pen jo se tam jano tak čurkotava, to nejo se plumpavo a nejo ten zberg tak spiešne se napełnil.
1: Veda pak teke čurkoco, gaž ma zberg, žirku.
4: To čurkoco, ten zbrek do kusu, ten čurkoco, to má žerku.
5: To veda čurkoco, gaž žižo ven přes tu žerku.
1: A gaž máš dvojku drogu, mežu byš až ju na kencu tvej zbrek. Prozny.
0: Jo, zájemné svoka sú nám žince zase rozkvadli naše vysanárie, gaž jo mocný dešť, pence čura a glura. Za dva tyženja słyšiš opäť ďalšie žiere reda naša cerská riec. Žinca ste autorci byli na pomec a na fotova z mesta a Bernhard Natke snuje s Alfred Kerzmarek z Prjavoza a Fritzok Šamar z Trénova.

Соценишь, гаш низ дома веце витан, або витана, гаш мусыш се старосчиш, вестосчи ла. Буронский бит, сусы живеш на шосту стыря, весым жасы топшаша не стаили, а текст спиваня, смолтон бой, ма ашто жинцайш неко релевансу, швулны гэльц, так веспюе, йосы росужию, вен ньоца веце убецник бэш, а спушчё сою яс. Ставиз намаю аутобиографиске elementy spiwar Jimmy Somerville ja sam swoje rodne miasto Glasgow spuścił, dokolaż nie osiedla dyskryminację swojej homoseksualności tam wiecie wiste zu. Szajadnos, kuterusz przycynu przaszanie, wytyż, aber westasz, cesnasz raz kużdy we swoim żywieniu stajo. Szkoda ją, aż musisz już, dokolaż twoją identitu nie akceptują. Abo we słowach Jimmy'a Somervilla, dokolaż lubość, ako trebaż, doma żednie nie namakajasz. W naszej muzyce tyżenia, k akcji z kima tyżenioma za kwiernych ludzi, słyszysz żince hit z wesem żasy tych let.

0: Kukužicenja.
1: Jadwiga Krokodiowa swiši žinza Hršobuzu sve 7 a 7 žasete narodne žene ľube narodninske pastrovinja, dem vam posredni život prijašalo domovine v Hršobuzu. Vestajn šostrove a jasove a mešo redne vostakove svižin. V Radvorju swiši žinza Ceptar na umenku Teo Bemak sve živeš žasete narodne žen, a to su napisali vaše gratulante, znate jo Teo teke v Dolni Vužic przez swoje dwójkoletne statkowanie jako ceptar na Sarskiej Rozszerzonej Uszej Szuli w Hršobuzu, a szulski wiednik w Radworiu, jako także na Sarskim Gymnazjum w Budyszynie. Życzymy jemu redne, świeżyn w kreisu familie z żeńskiego gretlu, Zisimi a Enke Zisimi, a sywiezy z braczom Konradom Dwejnikom. Obie żeńca świeżywiesza się te bostak gromaże świeżite we wielkim świeżbnym kreisu. Jo, a jego negajšny uknik Juro Gera z Hršobuza se glukožecenjem přizamknio.
2: Ja, gronim raz, von jo na tom vina, až som ja se rozložil pedagogiky o studiju až. Ten jo z nami zachopil predného septembra živeš a pješ zaset, von ako mode cepta a my ako vokniky v živetem letniku. A tam jo náš redonický cepta bol. Jo, matematiku a chemiju občina spodavoval. Ja, ľube Teo, my všetko vukniki tvoje predno redonie, tebe veľkým učebne tvojomu rednemu jubileju mojo gratulujeme. My sme veľkým žikovne a se tekte z nami tak dere to všetko gotovo a až se ninto ešte předsik až redonické zmakanie gotovo se obžiliš a my chceme to také dali gotováš a z toho vúhľadáme, až ty si pán také všetci připodla. My chceme také tvojemu bratčoju, ľube Konrad Bemak, veľkým účobne gratulírováš a ty by žiceme také šo dobrý a derimeše a kšutu, srobotu a kúži žin derimeše.
1: Jo, a my žicime žinca viele vjasela na svižinju Radvorju, žož te obima gebydli, spiju sebe gratulante žice Juro Gera, joten spivar.

Freundin Domamiana Ustica, wam na zasie słyszanie gronisz, a przeszła redne kent tyżynia życzysz, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Zwieszczo, a wytpycowejsza derie, Ania zabęczo nieżylu, zasie zaszaldowasz swoje obrubowane bramborsk z Helska Radio.

Pogledniamy z wami žinco do nowego lešajskiego udaša žišecego casopisa do pomenia. Kazanejo vam na vesebne citanje knjig, co my vam žinco już raz krótko przedstajiš. Že budu svieženje, koncerte, živarnje, to słyšiš o našich kulturnych pokazkach. A zachopiš, co my zase z vami, ljubi žiši, z žišecem pestrovom za vas.

0: Při telefonie mam nento w jednicu Deszańskiego Domu Niskiego Muzea, to jo Katrin Schwielina, wicze a przez wicze bużo tamten słowiański bajkowy festiwal. Nie perieras dobre żyn, Katrin.
1: Dobre żyn.
0: Jo, co jo to wesebne? Dla cogo słowiański bajkowy festiwal? Co to groni?
1: Ja, to groni, aż my wopszało, że słowiańskie bajki ulicu was dajome. Also szykny kęć k nam przyjdu, ulicują słowiańskie, a takie saskie bajki.
0: Słowiańskie ze skuterych kraju?
1: To ja dokładnie nie wiem, dokąd aż to wopszało, że mieszane. Nikotare, jako na przykład ulicu Walka Uta, ulicujo ze słowackie, albo ze czeskie bajki, tylko ze saskie. A nasza kupka powiedańska żywat w handel, jo samo zase za nas ekstra jednograsze przeredowało, a to se pomenio w, ja, also im Reich der Ludki, der seltsame Pinorek. To je zase ta żywatwowa kupka ma handel.
0: Po takem nisu jano słyszasz bajki, ale takie żywatwo mogu gości dodziwić.
1: Ja, pupkowe żywatwo, also to pupkowe żywatwo ulicujo na przykład ci małe swinia. A ze z tym, ja to wielgin wotmieniate program, a ja se myslim, aż za kuśtigo neco przypodlajo.
0: Jo to ninto jano za dziši taki festival, abo kak to gleda?
1: To wieci za familie usmejone, to groni tyke za dorosčonych, veni zavisče tyke wiele sposa doživio, abo wiele wesela maju při krášach tych żywatwowniku.
0: Zegar jadnastřich se to zachopijo a přeci na obyma dňoma až do pěších vetpodnia. Co dajo mimo toho?
1: Mimo toho poručujeme zase žišice gráša, te žiši mogu pla nás vásliš a ako přeci se vie také šminkovaš a přeoblikaš a se vie dajo také něco kježi, máme my na obyma dňoma zase jen mou imbus.
0: Co je to nejrednější na takém festivalu? Teke snaž za vás.
1: Also my se vie teke gašme cas máme ráda, se ogledajome jednotlivé gráša, dokoláž tam je přeci něco vegin vjasele, co přípodla. My máme naše vjasele na toštých grášach a při samém je to vopšau, že tak, až my se s těmi grajajami a grajekami samo se přijašila lili.
0: Jo, po takém bude to rýdna a vjasele zvížin Svojanský bajkový festival v Dešańskym domu Niskym muzeu abo na terenie tam nic pod kouým nebjom?
1: Se vie, nažijúca až to vedro se teke žáža a nic tak šopve jo, abo teke snaž nedašču jo.
0: Groni Katrin Schwielina, Viednica muzea. Učobne žiek viele úspecha v jasada.
1: Žikuju se, na strohu zase slyšanie.

0: Proroznińskie udaje serskiego czasopisa za dzisiaj pomie, jak dostarczył czasopis z sepszynarkam a sepszynarem w szulach rozdzielują, jo lecu ich ceptarki pomie skazali. Uwadzy, jo pomie teke w serskiej kulturnej informacji lotka naprzedajn, wiecyk obszymierzył groni nam redaktorka pomienia Katarzyna Fidekowa.
1: Cysle sedem wesem to groni w czasopisu za juli a august namakaju cytarki a cytarje se wie pasujuce temy k prozninam lesieju a dołoloju. Myslim se, aż buzio se dzisiam komik Geruca Noc spodobaś, jo przyjaciela Felix a Florian nioco tej psi tak usokich temperaturach rozbierzaś w pestoli ako twarożk w panwi, a co cyni tej gelca przesiło gerco się, wetą cytamy w komiku. A na gerucych dniach meżo na każdy pat limonada pomagać. W aktualnym czasopisu dajomy k tomu dwa recepta do rady. Skero w prozninach zmieju zisi więcej czasa za baslenie, a teke o meżom nieco rytnego dopyrucyś, jadnore dopomnienki na dołol z tunich albo samodermotnych materialiów zgetołaś to zio, miazy drugim barwoj te kamienie ugliedaju wielicnie.
0: Jo, a pen maszo doporucenie za jeden ulit we prozninach.
1: Jo, w prozninskim udasiu wezjawijomy prydny ziel zerie kpelskiej łużycy, to groni aż cytarki a cytarje zeznaju szakę miestności pe drugiej stronie granice, zioż suteke serby żyłe byli. Ten raz stoi wjaz Lubanice w Srejziszczu, zioż jo farar Mikłausz Jakubica statkołał. Benio dokęcył w lesie 15 stół wesym astyrziaścia, prydny psiełożk Nowego Testamenta do serskiej rycy. Hołacej cyta się w tekście, a widzi się na fotach, kak jas zinsa ugrieda. Lubanice laże blisko miasta Żary, a tam jezio się z Hesiebuza około jadnu gezinu.
0: Jo, teke gödenka a żarty namakają się od czasopisu, a na slednym boku w rubryce z lusztą a lubością za to serskie przedstawił się dzisiaj samo nasz kolega Sebastian Ilikowski-Winkler, w nią komponist a muzykowy żurnalist, a niega jako uknik jo teke cesto teksty za pomie pisał. Po takim wiele jasela życzym wam, lubi dzisiaj, ze zajemnią lekturą proznińskim pomieniem. Jo, a redny Proznínský spíl máme tekeští za vás, abo lišojský, lišojskú chvoščonku by mogali kroniť.

0: Så er kakken ikke så tynnig lidt smaltsne, aber på mig møtsne, aber zlæske, naša dolno sarska rets møjotaretne ugrønnisk. Naša autorka Maria Elikovska-Winklerova jose za si opšašava naših sarskih visanario, ako pejedaju sarski vet mavego. Veni su jej dali za šake cynitošči příkvade a šake rozkvadli. Sledný raz jo ta veda gluskotava Žinca maju išči jedno druge svoje, za ten zuk.
1: Sme se sledný raz juž zabierali s deščom. Tam sme uživali slovo gluskaš, glusnuš. Gaž se mecne lejo gronime paktike, to se žinca ale čura.
2: Ca se vegi čura, a ca se glus pomalkim, to je pun vina cejo. Pse čurka.
1: Nežli se obšestanio čuraš, pence ca se išči hilcicku čurka. Nebio se ubečnijo, a pen jo kenc.
3: Čurka, to su pen te sledne hrabki.
1: Kaž se tak pšavje, mecnje, lejo, bježe veda głosnje skrzyła doloj.
4: Ta veda čura, kaž ved krzyła čura.
5: No my glonimy, to se glula.
3: Azo, kaž jo vilgin buo, jana Dosť lia jo to žinca raz búa.
1: Casy pak se pada mecne, ale jano krotko. Do toho se na nebiu zešigujú mrokavy. Ú, to jo už vížiš. Net se čurňo, mal sne domoj.
5: Ja to se net glurno, tak me gonime.
1: Se čurňo abo glurňo. Mej cas, to jo se ale čurnuo. A nien sviši za svinco. Také viedro máme cestové aprilu. Słowo czuraś se używa tylko iści na drugi part. Gaż wiele pijosz, pen musisz tylko scaś albo czuraś. Wen, wena, czura.
3: Jo, czura, jo, toga jo, scanie tylko. Ako takie grobne.
1: Dzisi muse lulkotaś albo czulkotaś.
2: Czuraś, to dzisi muse pen czuraś, uda. To se nacycaju, a pen muse czuraś.
1: Abo čurkaš, gaž su mauke. Gaž veda ne bježe z plumpy mecne, ne čura, pen se jano čurkoco.
3: Gaž ta plumpa nejo pšave došť vedy perava, pen jo se tam jano tak čurkotava, to nejo se plumpavo a nejo ten zberg tak spiešne se napełnil.
1: Veda pak teke čurkoco, gaž ma zberg, žirku.
4: To čurkoco, ten zbrek do kusu, ten čurkoco, to má žerku.
5: To veda čurkoco, gaž přižo ven přes tu žerku.
1: A gaž máš dvojku drogu, mežu byš, až ju na kincu, tvej zbrek prozny.
0: Jo, zájemne svoka su nam žince zase rozkvadli naše vesanarje, gaž jo mocne dešč, pence čura a glura. Za dva tyženja słyšiš o pendajšne žere reda naša carska rec. Žinca ste autorce byli na pomec a na fortova z mesta a Bernhard Natke snuje s Alfred Kerzmarek z prijavo za a Fritzok Šamar strenova.

0: urodzenia.
1: Jadwiga Krokoriowa svieši žinca Hršobuzu sve 7 a 7 žance te narodne žene ljube narodninske pestrovinja, dem vam posredni švet prijašalo domovine v Hršobuzu, vestajn šastrove a vjasove a mešo redne vostakove svežin. V Radvorju svieši žinca Ceptar na umenku Teo Bemak sve živeš žance te narodne žen, a to su napisali vaše gratulante, znate jo Teo teke v Dolni Vužic przez swoje dwójkoletne statkowanie jako ceptar na Sarskiej Rozszerzonej Uszej Szuli w Hršobuzu, a szulski wiednik w Radworiu, jako także na Sarskim Gymnazjum w Budyszynie. Rzucimy ją redne swieżin w kreisu familie z żeńskiego gretlu, zisimi a enke zisimi, a swieżę z braczom Konradom dwejnikom. Obie żeńca swieżywie czasy te bostak gromaże swieżite we wielkim swieżbnym kreisu. Jo, a jego negajšny uknik Juro Gera z Hršobuza se glukožecenjem přizamknio.
2: Ja, gronim raz, bon jo na tom vina, až som ja se rozložil pedagogiky o studiju až. Ten jo z nami zachopil predniko septembra živiš a piežaset, on ako mode cepta, a my ako vokniki v živitem letniku. A tam jo náš redovnický cepta bol, jo, matematiku a chemiju občina spodavoval. Ja, ľubi Teo, my všetko vukniki tvoje prednú redonie, tebe veľkým učebne tvojomu rednému jubileu mojo gratulujeme. My sme veľkým žikovne a se tekte z nami tak dele to všetko gotovo, až se nento ešte všetcik, až redonické zmakanie gotovo sa obžiliš, a my chceme to také dali gotováš a z toho vúhľadáme, až ty si pán také všetci připodla. My chceme také tvojemu bratčoju, ľube Konrad Bemak, veľkým účobne gratulírováš a ty by žiceme také šo dobrý a derimeše a kšutu s robotu a kúži žiň derimeše.
1: Jo, a my žiceme žinca veľa viasela na svieženiu Radvorju, žož Teo Bemak bydli, spiu sebe gratulante žice Juro Gera, jo ten spivar.